Na przegranych możesz stanąć na głowie, a ja nie zrozumiem, że nie dałem plamy, że nie dałem plamy.

0: na stacjach benzynowych. Jak ropa tanieje, to zawsze jest masa argumentów, żeby opóźnić te obniżki na stacjach benzynowych. Żeby kontynuował tylko,
1: tak,
0: żeby było łatwiej tłumaczyć.
1: Bardzo dziękuję. Pan Marek mu mówi, że to się

0: cena ta najpopularniejszej, tej najpopularniejszej ropy, tego benchmarku europejskiego, czyli Brent, spadła z 95 do 72 dolarów dosłownie w ciągu 2,5 tygodnia, ale nie widzieliśmy tego na stacjach benzynowych, bo tłumaczono to wysoką ceną gotowych produktów, czyli benzyny i oleju napędowego w Europie. I kiedy pojawił się argument, no ale Orlen produkuje, czyli polski, ten główny koncern naftowy, 95% benzyny sprzedawanej w Polsce i przecież może te ceny obniżyć, no to właśnie usłyszeliśmy, no ale to wtedy z zagranicy będą przyjeżdżali tankujący u nas klienci i nam się ten rynek rozwali. To jest moim zdaniem kompletna bzdura, ponieważ słuchajcie, ile Niemców, Czechów, Słowaków może do Polski przyjechać, dla ilu osób będzie się to opłacało? No, ile można przejechać kilometrów, żeby zatankować jeden bak i trzy jakieś tam pojemniki, żeby naprawdę mieć z tego jakieś pieniądze? W związku z tym to jest taki argument, moim zdaniem, za tym, żeby właśnie nie obniżać od razu tej ceny, tylko dodatkowo na tej dodatkowej marży jeszcze zarabiać.
1: Ale kiedy byłem w Mariupolu jeszcze, to granica z Rosją była bardzo blisko i naprawdę duża ilość osób jeździło to za granicę, dlatego żeby tankować taniej.
0: Ale zobaczcie, jaka to była różnica.
1: No tak.
0: Jaka była różnica w cenie, prawda, między Rosją a Ukrainą. My tu mówimy realnie o różnicy na poziomie 40, może 50 groszy. W związku z tym ktoś, kto mieszka 50 km od granicy polskiej, nie przyjedzie tutaj, żeby zatankować to paliwo, bo mu się to nie będzie opłacać, bo jest koszt przejazdu. Więc to jest, tak jak powiedziałem, to jest oczywiście jakiś ruch by był, ale on nie ma żadnego znaczenia z punktu widzenia, nie wiem, bezpieczeństwa paliwowego Polski. Nikt nam tej benzyny tutaj czy oleju napędowego nie wykupi z tytułu takiej różnicy w cenach.
1: Давайте перекладу попередню теж. Ми мали подібну ситуацію в червні, коли після оголошення угоди між Сполученими Штатами та Іраном ціна найпопулярнішої марки нафти взлетіла, тобто бренд впала, даруйте, з 95 до 72 доларів, буквально за 2,5 тижні, але ми не бачили цього на заправках, тому що це пояснювали високою ціною готових товарів, тобто бензина і моторного масла в Європі. І коли цей аргумент, коли з'явився аргумент, ну то Орлен це виробляє, то польський є головний нафтовий концерн, 95% палива, яке продавалося у Польщі, і може Орлен знизити ці ціни, так от ми почули, що ну то тоді з-за кордону будуть приїжджати і заправляти власне клієнти, і в нас цей ринок розвалиться. І це, на думку пана Марка, це повна нісенітниця, скажімо так, тому що скільки німців, чехів або словаків можуть їхати в Польщу, для скількох людей це буде вигідно? Ну і скільки кілометрів треба проїхати, щоб таке зробити?
2: Ну так, і говорилося ще про цю різницю, що там 50 грошей різниця між, наприклад, Словаччиною і Польщею, і скільки кілометрів ще треба проїхати, 50, щоб потім заощадити щось? Ну, тобто це нелогічно. Хіба що ви живете при кордоні, хіба що взяти під увагу ті місцевості, які речовіще са на границі, впрост, що там маєш, не вім, 2 метри, то втеді то ще оплаця.
0: Panie Aniu, oczywiście tak, tym bardziej, że teraz jak będziemy mieli obniżkę VAT-u, ta cena będzie, ta różnica będzie jeszcze większa. Oczywiście to jest pewnie jakiś krótki okres czasu, mamy nadzieję, że skończy się i wojna w Ukrainie, i wojna w Iranie. No, ta w Iranie głównie teraz destabilizuje rynek ropy. Tylko chodzi mi o to, że biorąc pod uwagę całą sprzedaż Orlenu, całe obroty Orlenu, my tu mówimy o ilościach, które nie mają znaczenia z punktu widzenia bezpieczeństwa energetycznego, czyli nie wiem, tego, że nam zabraknie tego paliwa, no a można powiedzieć inaczej, no przecież tak czy inaczej, przy tych niższych cenach Orlen też będzie zarabiał, więc sprzeda tego paliwa więcej, więc zarobi więcej. Jeszcze jest jedna ważna rzecz, słuchajcie, bo to jest rozwiązanie absolutnie nierynkowe. Ja jako ekonomista kochający wolny rynek powinienem być przeciwny temu rozwiązaniu. To jest wprowadzenie ceny maksymalnej w ramach tego rozwiązania w Polsce, czyli minister będzie ustalał cenę maksymalną na stacji benzynowej, ale to jest konieczne po to, żeby ta obniżka VAT-u była widoczna rzeczywiście przez klientów, bo przecież

0: відділ саме в Осов'я, музею війська польського, де також підготували дуже цікаві заходи. І 16 серпня також там буде цікаво. Як велу люди ще сподіваються? Бо віємо, що буде дуже багато людей на вулицях, віємо, що все вже є там десь позаблоковане, і буде ціла Варшава стала в одним місці. Іле осіб ще сподіваються утро?
1: Trudno mi powiedzieć o jakichś konkretnych liczbach, natomiast spodziewamy się rekordowych tłumów, ponieważ o godzinie 12 rozpoczyna się wielka defilada na ulicy Wybrzeże Gdyńskie, na Wisłostradzie. No i zapraszamy oczywiście uczestników tej wielkiej defilady Wojska Polskiego do odwiedzenia naszego muzeum. Cytadela jest duża, mamy tutaj rzeczywiście duży teren. Cały park plenerowy będzie właśnie miejscem tego pikniku, gdzie będzie można zobaczyć oprócz sprzętu, o którym powiedziałem, także wiele stoisk promocyjnych Wojska Polskiego, także wiele atrakcji dla dzieci, takich jak na przykład saperski tor przeszkód, czy sportowy tor sprawnościowy, strzelnica kontenerowa. Staną również nasi edukatorzy Muzeum Wojska Polskiego z replikami broni i mundurami, które będzie można przymierzać, będzie można oglądać. No i właśnie wcielić się w takiego żołnierza z początku XX wieku. Oczywiście zachęcamy też do oglądania tych zabytków, eksponatów, które mówią o wspólnym wysiłku tak naprawdę Wojska Polskiego oraz Wojska Ukraińskiego pod dowództwem Semena Petlury. Mamy również właśnie zabytki, które o tym braterstwie broni opowiadają.
0: Może буде багато цікавих заходів. Поки тяжко сказати, скільки людей буде, але, звісно ж, сподіваються величезних просто таких от мас людей. Ми знаємо, що в цей день, до речі, тут від себе додам, дуже багато людей із всієї Польщі приїжджає до Варшави. Тобто це люди з Варшави цікаві, плюс іще дуже багато поляків далі. Те, що сказав наш експерт, тяжко поки порахувати. Знаємо ми, що о 12-й розпочинається дефіляда, всіх запрошують на цю дефіляду. Музей також на цитаделі величезний, там і дуже багато зброї. Будуть заходи для дітей багато. І можна буде і дітям постріляти, подивитися, як це все виглядає. Майстер-класи будуть, також будуть едукатори, буде багато експонатів. І серед іншого, якщо говорити про саму виставку, також буде виставка присвячена польсько-українській співпраці у ці часи і також Семену Петлюрі. Тому, якщо хтось зацікавлений ще і цією сторінкою польсько-української історії, спільної історії, може прийти і подивитися, побачити це на власні очі.
2: А як щодо безпеченства на тій акції? Wiemy, że będzie dużo zbroje, broń będzie i no, co do bezpieczeństwa, co pan może powiedzieć?
1: No tutaj wydarzenie jest organizowane przez Wojsko Polskie, a więc chyba bardziej bezpiecznie czuć się nie możemy. Będzie żandarmeria wojskowa, patrole policji. No całe wydarzenie jest zabezpieczone. No jest to wydarzenie ogólnopaństwowe, prawda? Jest to święto Wojska Polskiego. Natomiast Muzeum Wojska oczywiście jest tutaj gospodarzem terenu i także właśnie w ten sposób tutaj uczestniczymy.
2: Власне, цей захід організує польське військо, то, мабуть, що безпечніше почувати не можна ніде себе. Буде військова жандармерія, патрулі, поліцейські патрулі. Загалом цей захід буде забезпечений з усіх боків. І це захід такого загального рівня і свято польського війська. А музей війська, звісно, тут є власником цього майданчику і саме таким чином беруть участь.
0: Ile pamiętam sobie w ogóle Święto Wojska Polskiego, jakoś tak wychodzi przypada, nie wiem, czy to jest los taki, czy co, ale ostatnie parę lat co najmniej jest po prostu straszny upał. I z tego, co teraz sprawdzamy, plus 30 stopni ma być Celsjusza w weekend, jak z tymi upałami będziemy walczyć? Czy są jakieś wody rozdawane, czy są te fontanny takie, gdzie ktoś może po prostu przyjść się ochłodzić, bo te tłumy plus czołgi plus upał równa się czasem, że ludzie się źle czują.
1: Jeżeli chodzi o teren Muzeum Wojska Polskiego, to oczywiście jest dostęp do wody pitnej. Tutaj miejskie wodociągi zapewniają beczkowozy. A jeżeli chodzi o temperaturę, to Muzeum Wojska jest klimatyzowane. Jest to oczywiście ze względu na komfort tak naprawdę naszych eksponatów, ale również i nasi goście na tym korzystają, a więc przyjemna temperatura 20 kilku stopni. Będzie można się schłodzić, wypocząć po to, żeby dalej zwiedzać.
0: To jest bardzo zachęcające. Już wiem, gdzie ja jutro pójdę po defiladzie. Tu chcę powiedzieć, że woda będzie na terytorii Muzeum Wojska Polskiego, tam będzie w

0: Tak, no to były albumy nie tyle pirackie, co podziemne. Po prostu w pewnym środowisku, w środowisku punkowców w latach 70. i 80. nie trzeba było oficjalnego albumu, dlatego że ludzie sobie przegrywali na kasetach, włożyli sobie do różnych miast, grali na koncertach i było okej, i było dobrze. Ale wróćmy trochę do początków. KSU, fenomen. W czasach, kiedy w radiu dominowała muzyka pokroju Jak się masz?
1: Happy End.
0: Kochanie, tak? Happy End? Jak się masz? Albo Bonnie M, zwłaszcza Bonnie M dostawało się od różnych polskich muzyków. No właśnie w tym niesamowitym, niezwykłym mieście, u Ustrzykach Dolnych, powstał zespół całkowicie niepasujący do epoki Gierka, czasów propagandy sukcesu, Cepeli i tak dalej. Rok 1977, tak naprawdę o punk rocku w Polsce jeszcze mało kto słyszał i kilku chłopaków, uczniów, nastolatków z Bieszczad tworzy kapelę inspirowaną nową brytyjską sceną punkową, z dala od wielkich ośrodków, od muzycznych trendów. Zrobili to. Była w nich jakaś taka szczerość, autentyczność. Oni zresztą żyli, wyglądali, zachowywali się, grali i śpiewali zgodnie z punkowym duchem No Future.
1: A jak one wyglądały?
0: Ojojoj. Język, górna warga, poprzebijane jakimś żelastwem, jakimiś agrafkami.
1: Ale to mogli śpiewaty?
0: Żeby się poruszać w ogóle, to było ciężko. Łańcuchy wokół szyi, całe ciało w łańcuchach, kłódki, różne żelastwa, ćwiekowane skóry, do tego jeszcze charakterystyczne stare marynarki, prawdopodobnie sprzed II wojny światowej. Na zachowanych zdjęciach do tego jeszcze wyglądają oczywiście na kompletnie pijanych, ale w rękach mocno trzymają gitary.
1: І як вони почали співати? Почалося все від листа, який вони надіслали до радіо «Вільна Європа». І це був лист з проханням про більше музики вільних людей в ефірі.
0: Дорога редакція, jesteśmy młodymi ludźmi z małego miasta w Polsce. Wasze audycje na falach krótkich są dla nas jedynym kontaktem z wolnym światem i jego muzyką. Dzięki wam zetknęliśmy się z punk rockiem, muzyką, którą kochamy. Prosimy o więcej. W Bieszczadach, w komunistycznej Polsce siedzą przy odbiornikach jej fani, których jesteście jedyną nadzieją.
1: Neimowirno, neimowirno.
0: Piękny, szczery list.
1: Ale na ich niezdobywanie. Лист редакція не тільки отримала, не тільки прочитала, але теж зачитала в прямому ефірі. І далі крок, станція починає транслювати щотижневу програму про панк-музику.
0: Це було дуже важливо, бо тої музики по просту бракувало.
1: Так.
0: Люди її не знали, więc кожна така аудиція – то kolejna порція інспірації, а вони ćwiczą, на початку виконують głównie ковери таких mocnych brzmień, mocnych rytmów.
1: Ну, а пізніше вже переходять до власної творчості.
0: Перший концерт грають в Ustrzykach, jak żeby inaczej, w przedsiębiorstwie budowlano-komunalnym. W świetlicy sala była wypełniona po brzegi, ponieważ zgoniono tam więźniów, którzy akurat odbywali karę, a część też stanowili miejscowi mieszkańcy. I jak wspomina jeden z założycieli zespołów, Eugeniusz Siczka-Olejarczyk, zabawa była niestety.

0: tej ziemi. Początkowo słuchacze nie bardzo wiedzieli, o co chodzi, ale już po drugim numerze porwała ich nieprawdopodobna energia, sala trzęsła się w posadach i właśnie o to chodzi w tej muzyce.
1: Ty zgadał про Січку, хто ще створив цей гурт, хто ще в ньому грає?
0: No, czy musimy tak, powinniśmy wymienić założycieli: Bogusław Bohun, Augustyn to śpiew saksofon, Lesław Tomka z Tomków gitara basowa, wspomniany Siczka Olejarczyk początkowo na gitarze, pogrywał tylko Wojciech Ptyś-Bodurkiewicz organy i Waldemar Burek-Kuzianik perkusja. Bardzo ważne teksty pisał brat Bohuna, pseudonim Michał Broda.
1: KSU, możemy jakoś pojasnić, zrozumieć, rozszyfrować tę nazwę Marcina?
0: Odwołamy się znowu do wspomnień Siczki Olejarczyka. Cytuję: wracaliśmy nawaleni późno w nocy, nawaleni, czyli pijani, i zobaczyłem auto z rejestracją KSU. Rzeczywiście bieszczadzkie rejestracje tak właśnie przeważnie wyglądały. KSU, ale chłopaki do tej nazwy dorabiali różne inne teorie. Na przykład, że KSU oznacza każdy się upija. Ale nie tylko.
1: Życiowe.
0: Ale nie tylko, co też ważne w naszym kontekście. Twierdzili też, że tak się nazywają, ponieważ pełna nazwa brzmi Komitet Samostyjnej Ukrainy.
1: No i деякі комуністи вважали, що вони є третьою генерацією УПА. Так теж згадує панк, поет, конференціє Павло Коньо-Конак.
0: Січка вспоміна, нашим символом був український тризуб. То вимислив Бохун, що як устрики, то мусить бути якийсь мотив український. А додаємо, Устрики Дольне, то є місто niezwykłe również dlatego, że ono po 1945 roku nie było wcale w Polsce, tylko należało do Ukrainy Radzieckiej. Po największej wymianie, korekcie granic po II wojnie światowej w Europie w roku 1951 zostało przyłączone do Polski, a okolice Sokala w zamian trafiły do radzieckiej Ukrainy. I takie zmiany przynależności państwowej zawsze oznaczały tragedię mieszkańców, ich usuwanie, zwożenie nowych. W ten sposób jeszcze bardziej na tym terenie była to mieszanka ludzi z różnych stron, a KSU próbowali kreować lokalną tożsamość, lokalny patriotyzm.
1: Ale Ukraina, zwitki, tak, ta Ukraina, wona sprawdzi je trzecim czy tam kontrym pokoleniem, czy one mają ukraińskie pochodzenie?
0: No to są pankowcy i trzeba powiedzieć, że nic tak nie wkurzało władz oficjalnych, jak odwoływanie się do symboliki ukraińskiej. To po prostu strasznie denerwowało, więc trochę na przekór. Jeszcze raz zacytuję Siczkę Olejarczyka w wywiadzie, który przeprowadził Mikołaj Lizut w 2003 roku. Gitarzysta, wokalista wyjaśniał: to nie żaden nacjonalizm ukraiński. Jesteśmy z krainy Łemków. Ustrzyki to miejsce polsko-ukraińskich zaszłości. Polacy i Ukraińcy mieszkają tam koło siebie. Oczywiście wszyscy wiedzą, kto jest kto. Jedni chodzą do kościoła, drudzy do cerkwi. A przecież wszyscy dostawaliśmy równo po dupie od czerwonego. Nie, nie, dupa to jest normalne słowo już niestety na polskim, w polskim radiu oficjalnie. Dupy nie trzeba cenzurować. Kluczowa jest tutaj nie ta część ciała, ale nienawiść do komunizmu, tak, do oficjalnej propagandy.
1: No i z tym też oni mali деякі problemy, a w gurcie KSU, ja powracam się właśnie do ukraińskiego korienia, no mali z tego, co znamy, dwoje pierwszych barabanczyków, Burek i Mirek Wysokin, a pierwszego uważali taką najsilniejszą rodziną w Ustrykach, w prawym znaczeniu.
0: Trzeba jeszcze dodać, że chłopcy nie lubili obcych, nie cierpieli, żeby im się wąsali po ich Bieszczadach jacyś turyści z Warszawki, rozrzucali śmieci, źle się zachowywali i można było po prostu takiej najsilniejszej osoby w Ustrzykach dostać po głowie, jak się zachowywało nienależycie.
1: Тим паче, якщо ця найсильніша людина входила до Вільної Республіки Бещад і мала паспорт цієї Вільної Республіки, бо КСУ – це теж Вільна Республіка Бещад, і ми би могли їх представити, наприклад, так, КСУ – репрезентативний державний колектив Вільної Республіки Бещад, хоча державний панк-рок – це, звісно, абсолютні

0: оксиморони. Натомість, що це за конструкт такий «Вільна Республіка Біщат»?
1: Ну, власне, колейна річ, яка приспожала хлопакам клопотів, ще біщатський сепаратизм. Поза тим, що докучали туристам, że nienawidzili harcerzy, którzy tam się zjeżdżali z całej Polski w mundurach, żeby porządkować góry. Pankowcy ich po prostu nie cierpieli. No to jeszcze założyli republikę. Do tej republiki pseudoseparatystycznej w porywach należało może ze 40 osób. Nie było to realne zagrożenie, ale faktycznie irytowało. Wiemy, że chłopaków, że nie były to jakieś takie represje, które być może spadłyby na nich w większych ośrodkach miejskich. To było stawianie się na komendzie, legitymowanie, jakieś tam rewizje, przeszukania. W próbach towarzyszył chłopakom Anioł Stróż z Urzędu Bezpieczeństwa, później ze Służby Bezpieczeństwa. Natomiast po stanie wojennym, już uprzedzając trochę, powiedzmy, że spotkały ich dotkliwe, bardzo dotkliwe, jak na pankowców, represje. Po kolei wcielano ich do Wojska Polskiego, co było dla nich nieznośne, a poza tym nie mogli grać, ale

Kresu znowu grają w Jarocinie. Co prawda to już jest niemalże zupełnie inny skład. I o czym jeszcze chciałem powiedzieć. Bawili się dobrze. Pierwszy oficjalny album Pod prąd ukazał się dopiero w roku 1980.

okazjonalnie skrzypce. A dzisiaj posłuchamy takiej piosenki, która do takiego dzikiego pogo tańca w błocie nie bardzo się nadaje, bo to jest po prostu czuła ballada o miłości do ukochanych gór. Tekst wspomnianego Brody Macieja Augustyna, historyka Bieszczad i brata Buchuna, pierwszego saksofonisty i wokalisty KSU. Słuchajmy.

0: to była płytka rozmowa. Raczej to była miałka rozmowa.
1: Miałka. A, jeszcze je miałka,
0: właśnie,
1: tak?
0: Jest jeszcze taka płcizna w języku polskim.
1: Aha, powierzchniowa rozmowa.
0: Wrócimy do tematu płcizny, ponieważ pojawia się tutaj na lekcji nie po raz pierwszy, a tymczasem pisnia.
1: Tekst, tak.
0: Znów jesteśmy na granicy. Wciąż jesteśmy na granicy. Gdzie Beniowej brzeg?
1: Tam, gdzie Beniowej berech, no i Beniowa, znowuż trzeba pojasnić.
0: Wyludniona wieś się. Obecnie w województwie podkarpackim w Polsce, w powiecie bieszczadzkim, w gminie Lutowiska nad rzeką San, na samej granicy.
1: Ну і після війни Лівобережна і основна частина Беньової опинилася у складі Польської Народної Республіки. 2 червня 47-го року в рамках акції «Вісла» протягом години польські війська виселили все населення в збірний пункт в Тернаві, а далі воно було розпорошене по різних частинах так званих «Ємі Одзискани» польської, так? Тобто німецькі землі, які повернулися до Польщі.
0: Byli mieszkańcy Beniowej, mieszkają obecnie w okolicach Stryja oraz na Wołyniu. Od jesieni 1939 roku przez wieś przebiegała granica między Niemcami a ZSRR, miejsce ze wszechmiar symboliczne. Obecnie znajduje się tam kilkanaście domów, w których mieszka może około 60 osób. I często są tam spotkania o pojednaniu polsko-ukraińskim. Warto też wspomnieć, że w polskiej części wsi znajduje się cerkwisko. I to jest charakterystyczna bieszczadzka leksyka. Cerkwisko, czyli miejsce, w którym była kiedyś cerkiew. Czasami na trawie można po prostu wywnioskować, gdzie była która część świątyni. Są również pozostałości cmentarza.
1: Tekst pisni.
0: Dzieli ludzi, dzieli myśli. Co dzieli ludzi? San.
1: San
0: jest taki płytki, gdzie Beniowej brzeg. Dzieli ludzi, dzieli myśli.
1: Rozdzielaje ludzi, rozdzielaje думки.
0: Straszny jego gniew.
1: Gniew jego straszny, żachliwy.
0: No właśnie, niepozorna rzeka San bardzo często dzieliła, to fakt. I znów refren. To właśnie są, to właśnie moje Bieszczady, to właśnie są, to właśnie moje Bieszczady.
1: Ось такі мої Бещади. Ну, пісня, це як урок історії, правда? Це пісня.
0: Ну, власне.
1: No.
0: Як урок історії, це є урок історії.
1: Правда. Так, дякую тобі, Марчина, за цю пісню. Ну і за КСУ, і за твою любов до КСУ, тому що Марчин, пояснімо слухачам, котрі нас не бачать, в футболці гурту КСУ.
0: Так, з написом «Нікт ще не броні Польсько, гди вокул голодні пси».
1: Завершуємо сьогоднішній музичний урок.
0: Чи слухаємо ще раз?
1: Так, але перед цим, може, запропонуємо слухачам нашим, щоб вони теж надсилали до нас свої пропозиції?
0: Як найбільше, пишіть до нас на адреси мейлове marcin.gaczkowski@polskieradio.pl oraz jana.stępniewicz@polskieradio.pl.
1: Чекаємо на ваші пропозиції, а ми теж будемо ділитися нашими. Слухаємо.

0: життя когось. Четверте – спосіб існування кого-небудь. І п'яте значення, яке, мені здається, сьогодні буде дуже часто повертатися і звучати – життя, тобто жива істота. І тепер зробимо виняток і заглянімо до прикладу, який нам підказує Михайло Коцюбинський. Коли б люди і перестали вживати м'ясо, не обминули б прокляття долі, нищить інше життя для свого існування.
1: Bardzo dobry cytat, panie Michale. Dziękujemy. Jak zawsze bardzo włóczno, precyzyjnie i właśnie o to chodzi. Dzisiaj szybciutko otwieram słownik języka polskiego Polskiej Akademii Nauk pod redakcją nieocenionego profesora Witolda Doroszewskiego i czytam: życie, zespół specyficznych procesów fizyko-chemicznych związanych z przemianą materii, wzrost, rozmnażanie się, pobudliwość, zdolność dostosowywania się do warunków środowiska itp. występujący w pewnych typach materii organicznej, czyli w ciałach białkowych. Oto czym jest życie według słownika. Mnie też, proszę Państwa, ta definicja nie do końca przekonuje. Życie często pojawia się we frazeologizmach polskich, mamy też przysłowie, częste mycie skraca życie, pewnie coś w tym jest. Mówimy chętnie o kwestii życia i śmierci, mówimy czasem, że coś jest z życia wzięte, mówimy o towarzyszach naszego życia. Niestety, czasami życie uchodzi z kogoś, zwłaszcza w warunkach rosyjskiej agresji. Czasami tworzymy korytarze życia, podajemy komuś eliksir życia. Myślimy nieraz o życiu wiecznym i w kontekście wojny ukraińsko-rosyjskiej mówimy o cywilizacji życia, którą przeciwstawiamy cywilizacji śmierci. To tyle, myślę, słownikowo o życiu na początek naszej audycji.

0: każdej istoty i o życie każdej istoty. Króciutkie pytanie do autora. Jak się zrodził pomysł na tę książkę? Czy to od razu miała być właśnie ta książka?
1: Nie, nie od razu. Książka, w ogóle miało tej książki nie być. Ja nie chciałem pisać książki o Ukrainie, bo uważałem, że Ukraina ma swoje wybitne pisarki, swoich wybitnych pisarzy. Już czytałem teksty autorów literatury fikcjonalnej, a także poetek i poetów, które powstały po pełnoskalowej inwazji. Teksty reporterskie, dokumentalne, prozę dokumentalną, która jest świetna i która bardzo drobiazgowo dokumentuje tę wojnę z wnętrza wojny. A ja jestem autorem z zewnątrz, więc stwierdziłem, że moje pisanie w tej sprawie nie będzie nikomu potrzebne. Ale tak się złożyło, że trafiłem pod koniec listopada 2023 roku przy okazji prezentacji moich książek wydanych po ukraińsku, wcześniejszych książek. Trafiłem do schroniska Syriusz w Fedorowce pod Kijowem, 50 km od Kijowa, i tam zetknąłem się po raz pierwszy z cierpieniem zwierząt na wojnie. I dowiedziałem się, że o rzeczy, o której wszyscy ludzie powinni wiedzieć, ale chyba nie wiedzą, że zwierzęta też są ofiarami wojny. No i wtedy mniej więcej zdecydowałem, że jednak spróbuję to zrobić. I też zdecydowałem, że zrobię to tylko pod warunkiem, kiedy ekipy ewakuujące zwierzęta, których jeszcze wtedy nie znałem, na przykład 12 wartowych, dopuszczą mnie do tych ewakuacji. Bo jeżeli mnie nie dopuszczą, to moja książka będzie jakaś połowiczna,
2: teoretyczna.
1: No nie, w sensie nie zdokumentuję tego dobrze. No i tak się stało, że po jakimś tam krótkim czasie Laleta Rapakina mnie zaprosiła na pierwszą ewakuację. No i zacząłem tę książkę już dokumentować profesjonalnie.
0: A kiedy zrozumiałeś, że to jest temat na książkę, na twoją kolejną książkę o wojnie?
1: No zrozumiałem w tej Fedorowce, kiedy...
0: Czyli szybko.
1: No nie tak szybko. Ja tam zacząłem wozić pomoc dla zwierząt, które są ofiarami wojny, są głodne, trzeba je leczyć. To wszystko bardzo dużo kosztuje i z pomocą hojnych darczyńców w Polsce i trochę z zagranicy, z pomocą Fundacji Klub Heaven, która jest formalnym organizatorem tych zbiórek, zacząłem zbierać pomoc i kupować karmę suchą dla tego schroniska, a także leki, szczepionki. I wtedy, jak byłem tam drugim razem, Oleksandra Mezinowa, która jest założycielką tego schroniska i dzięki której to schronisko wielkie, 3000 zwierząt, przeżyło okupację na początku pełnoskalowej inwazji, która trwała miesiąc, z narażeniem życia tam ludzie ratowali te zwierzęta. Sasza na pożegnanie przy tej końcu tej drugiej mojej wizyty, a potem było ich wiele już, powiedziała do mnie takie zdanie, właśnie szeptem do ucha, bo jakoś stali inni ludzie, jakby mi chciała powiedzieć jakąś tajemnicę. Słuchaj, my każdą biedę tu przeżyjemy, ale ich powrotu drugi raz już nie przeżyjemy. I wtedy ja stwierdziłem, że jednak Sasza chce mi coś opowiedzieć i ja jestem reporterem i nie mogę tego zlekceważyć. I właściwie ta rzeczywistość mnie trochę zaszantażowała. I zostałem w tej Fedorowce, wróciłem szybko i potem zacząłem poznawać kolejne osoby, które z narażeniem życia ratują zwierzęta. Ale wtedy właśnie, jak Sasza mi wyszeptała to zdanie, to pomyślałem sobie, że ja muszę jednak to zrobić.
0: Wojciech Tochman, reporter, pisarz, autor literatury faktu, który z dumą przedstawia się przy okazji premiery swojej książki również jako wolontariusz.
1: No czasem tak mówię, ale no nie jestem takim stałym wolontariuszem, takim jestem od czasu do czasu.
2: Wojciech wже згадав про Лалу і про 12 вартових. Лала, ти створила 12 вартових, цю організацію, яка початково мала шукати кошти для відновлення 12 зруйнованих замків,
3: так,
2: які
3: правильно
2: розкидані на території України.
3: Маловідомих.
2: Я хочу тебе запитати про цей шлях від, власне, рятування культурної спадщини до порятунку тварин. Чи це був один момент такий, який тебе направив на цей шлях? Чи...
3: Це про життя, власне. Бачите, мені постійно треба було когось врятувати. Моя мама не даремно мені каже, себе вже врятуй нарешті. Насправді це було так, саме так, в один момент. Я навіть пам'ятаю і знаю коли, оскільки наша родина схопила повну

0: inkluzyjności i ratują zwierzęta na taką skalę, w tak zorganizowany sposób?
1: Zdziwiło mnie to dlatego, że to jest pierwsza wojna, nie tylko w której ja jako reporter uczestniczyłem, czy której byłem świadkiem, ale także w ogóle pierwsza wojna, o której możemy poczytać gdzieś. Są źródła na temat tych wojen, na której zwierzęta

0: żeby ktoś się tak ratował. Więc to jest jedna z pięknych twarzy tej wojny, jeśli w ogóle wojna może mieć jakąś piękną twarz, bo umówmy się, że nie ma takich, że wojna jest straszna, wojna przynosi zniszczenie, śmierć i cierpienie. Ale to jest ta twarz człowieczeństwa w najlepszym tego słowa znaczeniu. Ale to jest jakaś mała grupa ludzi, a czy są jest pierwszy szereg właśnie takich jak nasze koleżanki tutaj, które jadą na prawie na linię zero często, czy pod strefę śmierci i stamtąd zabierają zwierzęta. Jest druga linia, czyli takich jak Maryna, którzy są lekarzami, opiekunami w schroniskach, w domach tymczasowych i przygotowują te psy do adopcji, bo wszyscy, którzy ratujemy i kochamy zwierzęta, wiemy, że schronisko jest z natury swej tymczasowe. Schronisko to przytułek, że schronisko jest więzieniem dla zwierząt i że one muszą pójść dalej do kochających rodzin. I jest trzecia grupa ludzi, trzeci szereg, takich jak, także ja się do nich zaliczam trochę, czyli ja jestem taki pomiędzy tą pierwszą a trzecią grupą, którzy adoptują te zwierzęta i dają im miłość, ciepło, dobrą opiekę medyczną i dobre życie. I to robią jacyś ludzie, tak? W trzeciej grupie jest najwięcej, w drugiej jest trochę mniej, a w tej pierwszej jest najmniej. Ale to, co jest fantastyczne w Ukrainie, co mi bardzo imponuje, że w ogóle w tych miastach, gdzie życie się toczy, wygląda, że toczy się normalnie, we Lwowie, w Kijowie, ale także w Charkowie, który jest tak blisko rosyjskiej granicy, te miasta właściwie kwitną. Oczywiście, że spadają rakiety. Natychmiast są one te budynki, jeżeli można je remontować, to są remontowane. Jeżeli są, nie można ich wyremontować, to są rozbierane do spodu. Czy może nie natychmiast, ale po jakiejś chwili. W każdym razie tam ludzie tak ciężko pracują. Tam jest, tam cały czas, mówię to, to mi imponuje, pieniądz się kręci. Ludzie idą do restauracji, ludzie idą do kawiarni. Mają jakiś tam, może ostatni grosz. Przecież wiadomo, że wojna drenuje też ludziom kieszenie. Ale nie chcę powiedzieć, że udają, że wszystko jest normalnie, bo tam niczego nikt nie udaje, ale próbują przeżyć tę wojnę, czy przeżywają tę wojnę, nawet nie próbują, na własnych warunkach. Więc wydaje mi się, że Ukraina, kiedy ta wojna wreszcie się skończy, mam nadzieję, że się skończy niedługo i po naszej myśli, i to będzie straszny czas, bo ludzie będą płakać. Przyjdą, uderzą, wyjdą spod spodu różne traumy, ale myślę sobie, że bardzo wielu Ukraińców jest gotowych na to, żeby Ukraina, jak to mówimy po polsku, ruszyła z kopyta w nową rzeczywistość i że Ukraińcy są na to gotowi, że są że jakby ich środowisko jest gotowe. Oczywiście nie mówię o takich miastach jak Toreck, czy miastach okupowanych, czy nawet Nikopol, który nie jest jeszcze tak bardzo zniszczony, ale jest ciągle ostrzeliwany i tam to wygląda inaczej. Ale to w Ukrainie jest bardzo imponujące i w Ukraińcach, i w Ukrainkach, że cały czas tam się dzieje praca, że tam nikt nie leży i nie poddaje się bezradności, że ludzie są sprawczy i chcą być sprawczy. Dlatego robią też różne rzeczy, które wyglądają na szalone, jak ratowanie tych zwierząt spod dronów. Ale to nie jest szaleństwo. Tylko to jest właśnie robienie coś szalonego, żeby nie oszaleć, żeby coś robić.
1: No, jest metoda.
0: Coś ważnego.
1: W tym szaleństwie z całą pewnością. Mamy taką przewagę nad naszymi rozmówczyniami, Maryną, Chrystyną i Lalą, że myśmy o was czytali w książce. My was znamy o wiele lepiej niż wy nas znacie. Lala wspomniała o tym, że mówi Wojciech Tochman, że kręci się pieniądz. Kręci się pieniądz, kręci się też kultura i debata publiczna. Bardzo ważne tematy. Lala wspomniała o tym, że przyjdzie może czas później na ratowanie zabytków tej spuścizny materialnej. Może mnie jeszcze jedno koroteńkie zapytanie do Chrystyny.
2: Proszę.
1: No i pro tebe też czytały w książce. Czym ty zajmowałaś się raniejsze?
2: Ja była architektorem, pracowała sobie tam, chciała jakieś wysokie dosiągnięcia, budować chmarociosy. W mnie była, do wojny w mnie była taka mria, ale ja troszkę підволонтерювала. На своєму балконі, на першому поверсі, я завжди, мене завжди хтось

0: jak niektórzy Ukraińcy, czy wielu Ukraińców nazywa, jak brzydko nazywa, Ukraińcy nazywają Rosjan, jak dehumanizują Rosjan. Bo to jest też obraz tej wojny, żeby, i to pokazuje, co ta wojna robi z normalnymi, przyzwoitymi, dobrymi ludźmi. Bo nie tylko ich zabija, nie tylko ich rani, nie tylko im zabiera domy, ale też zabiera im, można by powiedzieć, taki spokój, w sensie taki, że jestem przyzwoitym człowiekiem. Pewnie jak wszyscy tutaj siedzimy, nigdy nie pomyślelibyśmy o sobie, że będziemy kogoś kiedyś nienawidzić. Nienawiść jest złym uczuciem i nienawiść niszczy przede wszystkim tego, który nienawidzi, czyli nas. A dzisiaj musimy się przyznać do tego, że jedni bardziej otwarcie, inni mniej, że nienawidzimy, że o tę nienawiść się bardzo ocieramy, ale nie my jesteśmy temu winni. Ta nienawiść nie bierze się z nas. Ta nienawiść bierze się z wojny. To ci, którzy wywołali tę wojnę, są za tę nienawiść odpowiedzialni. I ja przez moment, bo ja też się ocieram o tę nienawiść. I myślałem sobie, że to ja we mnie jest coś nie tak. Ale potem sobie myślę, słuchaj, halo, to przecież to nie ja jestem za to odpowiedzialny. No, a ta nienawiść bierze się z tego, z tej wojennej codzienności, z tego, że właśnie wojna tym ludziom w Ukrainie codziennie coś zabiera. Zabiera to, co jest dla nich najważniejsze. Zabiera tych, których najbardziej kochają. Zabija ich. Zabiera domy, zabiera zwierzęta, zabiera pracę, zabiera spokój i bezpieczeństwo. Trudno tu być obiektywnym. Właściwie to jest obiektywne, można by powiedzieć inaczej na to patrząc. A ci Rosjanie, którzy dają kurę czasem, to bez przesady. No to ja raz czy dwa o tym usłyszałem podczas mojej 3-letniej pracy w Ukrainie. To nie jest tak, że rosyjscy żołnierze masowo przynoszą ukraińskim zwierzętom kury. To tak nie jest. Raczej krzywdzą te zwierzęta, krzywdzą te zwierzęta. Te zwierzęta wskutek tej agresji giną, cierpią i psychicznie, i fizycznie. No i tak po prostu jest, no, że to cierpienie jest dane, czy zadane ludziom w Ukrainie na lata, jeżeli nie na dziesiątki lat, i na pokolenia, bo na pewno nie na jedno pokolenie, że ta trauma będzie dziedziczona z pokolenia na pokolenie. Bardzo się martwię w ogóle bardzo oczywiście, jak wszyscy, chcę końca tej wojny, ale martwię się bardzo, co będzie z moimi przyjaciółmi i w ogóle z Ukraińcami po wojnie. To będzie trudny czas, ale trzeba się już na niego. Czuję, że to idzie. I jestem przekonany, że Ukraina nie może przegrać tej wojny. Bo Rosja ją może przegrać. Przecież wiemy o tym, że w historii wielcy, czyli mam na myśli i Rosję, i Amerykę, Stany Zjednoczone, już przegrywali wojny, chociaż byli mocniejsi i więksi. Już się musieli wycofywać z różnych miejsc, które zaatakowali. Więc wierzę, że ten koniec wojny idzie. I spodziewam się, że nie będzie to łatwe, ale niech już przyjdzie.
1: Wojciech говорить про війну, яке спустошення і теж, зокрема, психічне вона приносить в Україну. Марино, я хочу вас запитати.
2: Але пише теж Войчех Тохман, бо пише о звіжантах і о людях, і о такій співпраці, порозумінню людсько-звіжанцему. Пише о тим, що не тільки ludzie pomagają zwierzętom, ale i zwierzęta bardzo często wiele rozumieją.
0: I pomagają ludziom.
1: Marino, jak tvariny reagują na wojnę? Jak zmieniuje się ich powiedzinka?
3: No,
2: i skilka one rozumieją?
1: I skilka one tak?
3: Dawajcie tak. Reagują bezumowno dużo ważko. Тварина, яка жила в тиші, в спокої, в любові і в родині, тепер змушена переживати все те саме, що переживають люди, її люди. Я можу казати про Київ, бо я та друга лінія, яка не буває там на фронті, але

0: коли сьогодні є на цьому фестивалі капел і народних співаків у Казиміжі Дольному над Віслою. Ластівочка тут не вперше. Скажіть, як вас звати? Звідки ви приїхали?
1: Ми приїхали з Дольного Шльонська, повім так по-польськи, щоб то відомо було, який то регіон, щоб добре зрозуміти. Więc tu 700-800 kilometrów to jest naprawdę daleko. Droga jest dla nas długa i ciężka, ale warta, bo klimat tego festiwalu jest naprawdę bardzo przyjemny. My w Kazimierzu byliśmy już kilka razy. 7 roku temu grupa śpiewacza Dziwocza była, gdzie dostaliśmy nagrodę. I potem była mężczyzny sami przyjechali, też w tym roku mamy w kategorii mistrz uczeń, mamy nowego uczestnika, który ma 8 roków i to jest trzecie pokolenie naszego ansamblu, bo ansambl w pełni nazwy to jest Lemkiłski Ansambl Piśni i Tańcia. My nie lem śpiewamy, ale też gulamy. I sutto tanci stylizowany, ale ciż mamy obriadowy tanci, który sut tanciamy tradycyjnymi. Natomiast czas naszego repertuaru jest przystosowany po prostu do tego, żeby wystawity na scenie na potencjalny odbiór widza. Tu Natalka.
0: Jak was zwaty? Przedstawcie się.
1: Ja jestem Joanna Habura, jestem uczestnikiem grupy śpiewaczej. Tak jak jeszcze kilka pań w moim wieku i my jesteśmy to najstarsze pokolenia. Natomiast tu Natalka jest przedstawnikiem pokolenia drugiego. I jeszcze mamy trzecie, gdzie tu nawet mamy 3-miesięcznego uczestnika. 7 roku temu, jakśmy byli, Natalka była ze swoim synkom. I dziś był taki był maleńki, także cały czas się prawiła.
2: Od samego początku z nami Izdy, tak. Odkoli w Brisi jak był, to żeśmy chyba mali swój jubileusz, chyba jakoś tak, żeśmy zdawali, żeśmy mali jubileusz swój, a w ansambli jestem od 25 roku.
0: I 25 jak was zwaty?
2: Natalia Sienkowska. 25 roku mam ansambl Die i ja 25 roku jestem w tym ansambli.
1: Tak, od samego początku. Natalka śpiewa i hula, zajmuje się też razem z Martą Niemasz, kierowniczką młodej grupy. Zajmują się tancią i śpiewą, no i też śpiewają w śpiewaczy grupy. Nasz śpiew jest śpiewem tradycyjnym. My śpiewamy a cappella, śpiewamy też na podkładzie muzycznym, ale to, co tu prezentujemy, to jest tradycyjny śpiew a cappella, który ma repertuar taki tradycyjny, stary, nic nie jest preroblene. Dneska śpiewaliśmy koladu,

0: teatru śpiewała, mama Andrija Vrhova. Także to jest taka Julia. To jest taka, tak, to jest taka stara pieseń i to tu koladu śpiewaliśmy w języku, który jest trudny do interpretacji w tej chwili, dlatego że to jest starocerkiewnosłowiański, gdzie trudno jest to przetłumaczyć. Ale utwór chcieliśmy przybliżyć, że to się takiego było i przez lemkiewskich interpretatorów został w czasach naśnich zaśpiewany.
1: Na początku 2000-tych było stworzone Ластівочко. Jak tak вийшло? Де був той імпульс, аби продовжувати цю культуру музичну, танцювальну і взагалі культуру традиційну лемків через діяльність ансамблю? Звідки з'явився такий імпульс?
0: Ми мешкаємо в такому місці, де група лемківська є дуже велика. Funkcjonuje w Przemkowie oczywiście. Funkcjonują w Przemkowie cerkwy, bo mamy dwie cerkwy. I ciła kultura lemkiuska oberta się i przy cerkwach, i język, który został wprowadzony do szkół. Bo w tej chwili język lemkiuski jest wczeny w szkołach średnich, podstawowych, w gimnazjum, jak jeszcze gimnazjum funkcjonowało. I wczytelka, która wczyła języka lemkiuskiego, rozpoczęła właśnie tworzenie takiej grupy, gdzie były to małe dzieci. I to te dzieci rosły razem z Ластівочком. I trwa to 25 roku. Przebywali się przez Ластівочку różni fachowcy, bo mamy folklor kuściok stylizowany, dlatego że trzeba to na scenie jakoś przedstawić, więc choreografia do tańców została tworzona przez profesjonalnych choreografiów. No i wszystkie utwory, to tylko które się przedstawia, to one są stricte lemkiuskie, także staramy się, żeby to tu kulturę, którą chcemy przekazać naszym dzieciom, następnym pokoleniom, żeby to było to, co faktycznie istniało, bo w tej chwili sytuacja jest taka, że to te lemki, które były takimi prawdziwymi nosnikami tej kultury lemkiuskiej, no wymerają, bo to nasze dziedowe. To ty, które przyjechali z Lemkowyny i jakoś, żeby to utrzymać, żeby to jeszcze przeszło, to próbujemy przekazać, a że Lemki naprawdę są zdolnym narodem, bo to śpiewanie takie spontaniczne, to wszystko się odbywa w taki sposób, że na ucho nie trzeba, żeby się jakoś specjalnie notami posłuchowały, ale wszystko się robi na ucho, stojąc w czacie, spróbują 2-3 razy i efekt jest naprawdę bardzo fajny, zresztą no widno to po tym, jaka jest reakcja. A utwory, które śpiewamy, to są utwory, które są przez Didiu przekazywane, także język i melodia i to wszystko staramy się odwzorować po to, żeby to te nasze dzieci jeszcze mali z czegoś korzystać, no i żeby to trwało, żeby było żywe. Tak jak żywy jest język, przez to, że jest wczeny w szkołach. Można zdawać maturę z języka lemkiuskiego, bo jest uznany jako język maturalny. To samo osób na studiach, studiują język lemkiuski. Także naprawdę w tej chwili i język jest żywy, no i to ta kultura, która się rozwija w taki, a nie inny sposób, to ona tak bardzo dobrze funkcjonuje.

0: różnymi stronami Polski, bo to tak, no właśnie.
1: No, z Wir przyjeżdża, ale tak właśnie jak Natalka opowiada, to, że kultywuje się to tu tradycję lemkiłsku, to widno właśnie na takich spotkaniach, czy rodzinnych, czy jakichś towarzyskich, gdy to śpił hołowni jest takim elementem, który tak spontanicznie uczy ludy, bo każdy znaje, jak wygląda to śpił, słowa znają, piśni znają, bo to wynika z domu, dlatego, że doma przeważnie w każdej lemkiłskiej chyży gneskiej gada się po lemkiłskiej, gada się językom w języku lemkiłskim, co nie znaczy, że nie zna się polskiego, bo oczywiście, że i gramatyka, i pisownia, i wszystko to, co dotyczy interpretacji takiej prawdyło języka polskiego, jak najbardziej jest na porządku dennym, ale doma używać się języka lemkiłskiego w taki naturalny sposób. Naturalni gadali didołe, naturalni gadat nasze pokolenia, naturalni gadają nasze dity, bo to nie jest sztosy wymuszenoho, tylko rano gadać się dobry den.
0: My jak się nawet spotykamy na miści desy, jak idziemy do sklepu, to jak widzimy swojego człowieka, to od razu przechodzimy na język drugi, nie? I w dwóch językach od razu gadamy. No, ale i przy każdej okazji rodzinnej takiej, czy urodziny, czy jakieś imieniny, to my jak się spotykamy, tak, to i besidujemy po swojemu i śpiewamy.
1: Śpiewamy kolady, na świata ryściany, na świata wielkonny śpiewać się różne inne piśni. No, przecież to mnoha jalita, wiadomo, że przy każdej okazji. I to tak naturalnie, po prostu to język nie jest niczym nowym, niczym sztucznym. Tylko spontanicznie wychody
0: naturalni.
1: W każdego jednego, młodego czy starego, nie jest to sztosy, na co trzeba natyskać, że trzeba tak to robić, tylko po prostu to się robi, bo to ze serdyny wychodzi.
2: Tak, no i wy już macie swoją operę, lemkiewską operę Darii Kuziak. Taka dużo ważliwy element też підкреслення того, що ця культура ну, не є якимось архівом чи скансеном, а вона є живою.
1: Так.
2: Мені цікаво дуже, як виглядають весілля ваші, бо там, напевно, найбільше можна почути різних цих елементів традиції.
1: І якщо ходить о весілля гнешнє ту, в співчесне, з рації того, що в ті хвилі весілля ну, або в рестораціях ще відбувають, або в якихось w takich miejscach, gdzie nie jest to chyża, tak jak na Lemkowyni, że z chyży do chyży się przechodziło, tylko jest to jakiś gastronomiczny uwarunkowany obiekt jakiś albo restauracja. Więc to te elementy, które były takie tradycyjne, one kuściok zostały pominęte z racji tego, że nie można tego zrobić, bo miejsce nie pozwala. Ale w obriadzie łastywoczki, w repertuarii łastywoczki jest obriad wesila, które zostało narodzone na Międzynarodowym Festiwalu w Zakopanym. I jest to obriad tradycyjny, gdzie przedstawia ciły oczepyny, scena po scenie, gdzie są wszystkie piśni, przyśpiłki naturalne, źródłowo sprawdzane, po konsultacji z panią Oleną Dućfajfer, z ludźmi, którzy zajmują się historią i językiem. I ciły obriad wesilny przedstawia wszystko to tak, jak było kolisy. Jak wychodziło się z panią młodą z domu, jak maty błogosławieństwo, błogosławiła, jak myli panią młodu, prowadzili na wodę do riki i myli panią młodu. Jak pani młoda przychodziła do swekry, czyli do teściowej, jak wylewała wodę pić stił, żeby zmyty z tą wodą wszystko to, co jest nie takie, żeby oczyścić to, jak balec przynosiła dla swekry, jak przynosiła koszelu w prezenti dla młodego, jak czepyli w konkretny stroi ciż, jak czepec zakładali, jak na zachołowkach siedyła, żeby miękkie życie było. Tak, jak na młodoch. Także wszystkie to te elementy, które były na wesilach, to wszystko zostało przenesione w nasz obriad i to był pierwszy obriad oczepyn. Natomiast mamy też drugi obriad, który wskazuje, jak przy wesilu młody wychodził. z domu. I to jest taki drużbiłski wieczór. Tam w Prytim obriadzie jest wkazane, jak to młody się bawił ze swoimi drużbami, jak zapraszał gości na wesila, jak wyli winci przed wesilą.

0: żeby pani młoda mała swiwinec i żeby dróżki male. Także to obriad druhy ciż wskazuje. I w taki sposób można dowiadaty się, jak wyglądało to wesila, bo my mamy to zarchiwizowane, jest to nahrane, można to obizryty i to jest oparte na źródłowych tekstach, także można się posyłkułaty tym. I jeżeli ktoś ma jele możliwość, to warto to zrobić właśnie w taki sposób, bo to bardzo ciekawe i takie prawdziwe, naturalne. Także wszystkim się podoba.
1: Który sud do teper przekazywany, bo tak jak się idę po paniu młodu, jak młody idę po paniu młodu, pisniejsze jak to błogosławienie jest w chyży jedno i błogosławienie w drugiej chyży, pisniejsze ciłej to ty szpaler weselny idę do cerkwy, na który iździa, no bo to widomo, to duże hosty i jak daleko jest do cerkwy, to iździa autami, autobusami, ale też jest tak, że chodzą, po prostu idą ciłym mistom. No i to element chyba, że to się teper dali jest, no to te oczepyny, nie? Że to jednak się czepy to tu paniu młodu.
0: Tak, i to te oczepyny przy oczepynach.
1: Nie, wyglądają już tak jak kolysy, ale...
0: Ale to te najważniejsze elementy są zachowane. Tak. Deczepec tak. I chustka. Chustka ma jej odpowiednie kolory, odpowiednio wyszywana. Czepec ciż jest odpowiednio zakładany pani młodzi. Czyli takie elementy symboliczne pozostały do dneska.
2: Tak, ja...

0: to praca z Fitwitchnego. To jest taka praca, która ma duże szanse utrzymać uwagę odbiorcy sztuki. Nie jest tajemnicą, że dzisiejsza sztuka musi starać się o utrzymanie uwagi odbiorcy. Dzisiejszego odbiorcę trudno zaskoczyć, trudno go zniesmaczyć, zszokować, trudno nim wstrząsnąć, a odbiorcę z kraju ogarniętego wojną trudno nawet wzruszyć sztuką. Jak sobie z tym radzą ukraińskie twórczyni i twórcy?
1: Myślę, że dla osób z Ukrainy, które tworzą sztukę, zadaniem nie jest wywołanie jakiegoś afektu u publiczności, tylko próba wejścia w relacje i w kontakt po pierwsze ze swoim doświadczeniem, a po

0: drugie z rozumieniem siebie, artystki, artysty, jako części społeczności, która doświadcza wojny jako pewnego ekstremalnego wydarzenia, ekstremalnej sytuacji. I teraz działając w krótkim okresie, można myśleć o tym, że wystarczy na przykład zrobić zdjęcie czy zapisać jakiś rodzaj doświadczenia, ale myśląc w takich dłuższych perspektywach, ważne jest, żeby wpisać tą sztukę w doświadczenie kultury światowej, żeby wpisać też to doświadczenie w jakiś rodzaj języka wizualnego i odświeżyć za pomocą tej sztuki ukraińskiej język wizualny, który u nas obowiązuje. Afekty bardzo szybko się wymydlają. Tak jak mówiłeś, panie redaktorze, jak pan mówił, bardzo łatwo już teraz znużyć osoby, które przychodzą na wystawy czy jakby czytają jakieś teksty. Czas skupienia jest znacznie krótszy niż to było na przykład jeszcze 10 lat temu. Nasza uwaga jest po prostu wydrenowana przez media społecznościowe i taką szybką dopaminę, którą dostajemy wskutek jakby łatwego dostępu do wielu różnych źródeł informacji. Ta nasza wystawa jest zbudowana w sposób wymagający jednak lekkiego zatrzymania, ale niektóre z prac też apelują właśnie do takiej szybkiej zmiany wizualnej i praca, o której mówiła Lada Nakoneczna, Iwana Switłycznego, ma jakby dwa takty. Pierwszym taktem są wykłady dotyczące właśnie reakcji systemu nerwowego, a drugi takt to jest koncert rave, który pozwala po prostu temu naszemu ośrodkowi nerwowemu doświadczyć wybuchu tylko za pomocą innego medium niż stricte wybuch. Niektóre z naszych prac artystów też ukraińskich apelują do wiedzy, która jest zupełnie poza obrazem. Tak jest w wypadku pracy ukraińskiego żołnierza Pawła Hajła, który będąc na linii frontu zajmuje się obsługą dronów i w swoich fotografiach, gdzie zestawia swoje widzenie ukraińskiego pejzażu z pejzażem przechwyconym z rosyjskich dronów FPV, uprawia też taką długą refleksję na temat fotografii konceptualnej. Tylko że z samego oglądu jego fotografii nie będziemy wiedzieć, o czym on mówi. Konieczna jest jakby dodatkowa lektura opisu, żeby dostać jakby tą informację, na co on patrzy. Również siedząca tutaj Lada Nakoneczna, kiedy buduje swoją pracę, na którą patrzymy siedząc tutaj na wejściu do wystawy, oparta jest o absolutnie nie taką szybką refleksję, tylko o rodzaj zanurzenia w myśli też o polityce kulturalnej, dlatego że to, na co patrzymy, wydaje się zasłoną z koralików, tak jak zwykle mieliśmy między kuchnią a dużym pokojem albo korytarzem, to już zależy jak kto, ale de facto te koraliki, które budują opowieść tej wystawy, odnoszą się do znaleziska Anastazji Czeredniczenko, szefowej ukraińskiego ICOM-u, która to Anastazja Czeredniczenko, przeczesując rosyjski internet, natrafiła na indeks Centralnego Muzeum Historii Rosji, gdzie kryształek z Mariupolskiego Dramatycznego Teatru został opisany jako po prostu artefakt wpisany już do historii Rosji. Artefakt pochodzący ze zniszczonego wiosną 2022 roku Mariupolskiego Dramatycznego Teatru. I tutaj mówię zamiast mojej koleżanki o jej pracy, ale to, co mnie najbardziej porusza, to fakt, że ona sama jakby nie buduje oceny. To wszystko jest pozostawione widzom, bo kryształek zostaje zmultiplikowany przez szereg wyborów innych osób, które też mają takie kryształki i de facto mówi o tym, że cała wiedza o tych wydarzeniach w Mariupolu jest zapośredniczona, łatwo nią manipulować, jak również podkreśla, jak sądzę w swojej pracy, jak ja to czytam, to, że za każdym razem to my osobiście dokonujemy wyborów wobec tego, na co patrzymy i jaki mamy wobec tego stosunek. Jest też efekt jakby takiego łatwego błysku, estetyki, która nam zaciemnia tą faktyczną rzeczywistość, że już nie wspomnę o tym, że możemy myśleć przede wszystkim jakby o sowieckiej polityce kulturalnej, której efektem był również ten Mariupolski Dramatyczny Teatr.
1: Здається мені, що роботи, буду зараз звертати увагу більше на українських авторів, вони не направлені на глядача зовнішнього в першу чергу. Вони творяться, щоб зрозуміти свій досвід у війні, щоб якби пояснити самому собі в першу чергу ту ситуацію, в якій ми опинилися, і що могло би допомогти прийняти правильні рішення на майбутнє. І тим ці роботи цікаві, бо вони комплексні і вони.

0: у вас було питання, які відповіді дає мистецтво. А насправді воно не дає відповіді, воно тобі допомагає розвивати свій мисленевий апарат. І тим ці роботи запрошують глядачів, тим вони, їх відкритість може бути важлива глядачам тільки в той момент, коли глядачі самі готові відкритися цим роботам.
1: I aż chcę się uzupełnić jakby twoją wypowiedź, bo znajdujemy się teraz w instalacji pod tytułem Trybuny dla Warszawy Ilony Nemeth, słowackiej.
2: Nie śmiałem zapytać, czy to też jest instalacja, to miejsce, w którym się znajdujemy.
1: Tak, to jest instalacja Ilona Nemeth, słowacka artystka, zrobiła tą niesamowitą pracę, która zestawia naprzeciwko siebie rzędy siedzisk, które mogą być montowane przy imprezach plenerowych albo nawet sportowych, kulturalnych czy innego typu wspólnych pod gołym niebem albo w halach wydarzeń. I w odróżnieniu od klasycznego ułożenia tych trybun, one są skonfrontowane ze sobą, tak jakby rzędy osób siedzących naprzeciwko siebie straciły wspólne, neutralne pole, jakieś boisko, scenę. Widzowie i widzki patrzą na siebie, siedząc na tych trybunach. I to jest właśnie dokładnie jakby ten moment w opowieści Lady, który tutaj powinien zostać przywołany. To my budujemy jakby swoją podmiotowość wobec kultury, a nie kultura nas kształtuje jako jakąś taką, nie wiem, bezwolną masę, którą można w dowolny sposób wyprofilować. Współczesna kultura ma na celu, ta, którą prezentujemy w Centrum Sztuki Współczesnej, jakby wzmóc refleksję.
2: A jeśli chodzi o świadome budowanie swojego obcowania z kulturą, to tak też radzę, warto być uważnym. Moje doświadczenie z tą wejściową pracą jest takie, że warto się zastanowić wcześniej, przez co się przechodzi, co się przekracza, ponieważ chcąc, nie chcąc, może być tak, że jesteśmy już w coś uwikłani, choć nie mieliśmy tej świadomości. Być może to naiwne, ale wrażenie jest, proszę mi wierzyć, naprawdę mocne.
1: Cieszę się, że mówisz o tym, tym bardziej, że ta praca ma też aspekt fizyczny. Nie sposób wejść na wystawę, nie dotykając instalacji Lady na Konecznej, która nosi tytuł Łup. Nie bez przyczyny jest związana też z grabieżą po prostu, która odbywa się w czasie wojny, tak bezpośrednią materialną grabieżą zwykłych rzeczy, jak i grabieżą dóbr kultury. I jest to doświadczenie, które różni to nasze najczęstsze obcowanie z kulturą, czyli jakby scrollowanie, bo nasze ciało jest dotknięte przez tą wystawę. I zadaje to też taki bardzo mocny wątek obecny na całej naszej wystawie, bo to doświadczenie ciała poddanego opresji, ale też ciała, które jest naszym jakby instrumentem postrzegania rzeczywistości, przewija się przez wszystkie prace na wystawie.
0: Ми тут говоримо про культуру, яка може об'єднувати чи роз'єднувати, але у нас є ще один аспект економіки у цій виставці. І, наприклад, робота Моніки Сосновської, вона з'явилася не просто так. Ми говоримо про те, що була ідея після Другої світової війни, що економіка може бути цим універсальним засобом об'єднання, який просто заспокоїть людей в їх конфліктах і залучить в якісь в процеси придбання і продажу і якось згладить або відкладе війну, і, бо всі будуть задоволені якимись щоденними якби, заняттями. І ми бачимо, що так не сталося, і тому ми і звертаємо на те увагу, що є щось, що неможливо забути, що ці конфлікти, їх неможливо кудись прибрати, їх потрібно проговорювати, їх потрібно мати постійно між собою, як зараз тут в роботі Ілони Немет, не забувати їх постійно тримати в полі дискурсивному. І тільки це допоможе нам утримувати громадянське суспільство, яке не є даними, які не є завжди позитивними.
1: Ja bym chciała się tylko odnurić jakby do pownity, bo teper podumala, że my majemo w pryncypi roboty i pogląd na winu, jaki stworzonej chudożny kamy tak zwanego drugiego pokolenia, albo to i trzeciego pokolenia. To muszą w nas najstarszy i chudożny Zbigniew Werpechowski i win buduczy dytyno i był

0: Такою була наша екскурсія виставкою «Цей кіт був намальований під час війни». А розповідали Лада Наконечна і Анна Лазар, директорка Центру сучасного мистецтва «Замок Уяздовський».
1: Чим ще живе Центром штуки współczesnej «Замок Уяздовський»? До чого запрошує його директорка?
2: Przede wszystkim zapraszam Państwa na wystawy, które u nas są żywe i dosyć często się zmieniają. Teraz mamy jeszcze wystawę do końca czerwca, o czym jest mowa, kiedy rozmawiamy o Krymie, przygotowaną w całości przez ukraińską grupę kuratorską, w tym krymskiego Tatara Alima Alijewa. Jest świetna wystawa, która nazywa się Nie woda, nie ziemia, dotykająca też problemów granicy i Ameryki Południowej. Mamy świetną wystawę o krytyce faszyzmu, ale w każdą środę do końca po prostu mojej kadencji, a mam nadzieję, że może i też dłużej, w każdą środę o godzinie 18 mamy spotkania z żyjącymi osobami artystycznymi, które opowiadają o swojej praktyce, a czasami też robią performance. I to się dzieje bez względu na wszystko, chyba że to akurat Sylwestra albo 1 stycznia. Każda środa o 18 spotkanie z żyjącą osobą artystyczną. Rozmawiamy, myślimy, debatujemy. Przychodźcie. Naprawdę jest o czym porozmawiać.
3: A my zapraszamy do regularnego słuchania codziennej audycji Pół na Pół, Piw na Piw.
0: Jany Stępniewicz i Marcina Kaćkowskiego. Piszcie na naszą elektronną adresu 50 na 50 rawlik polskieradio.pl
3: 50 na 50 małpa polskieradio.pl.
0: A także na nasz profil u Facebooku Pół na Pół, Piw na Piw.

0: Brałbym udział w pierwszym rajdzie PTTK na odznakę nizinną. Dobrze jest łączyć przyjemne z pożytecznym i dobrze jest mieć odznakę.
1: Halo, Jolu.
2: Bye, bye.
3: Bye, bye.
0: Panna Jola jest bardzo zgrabna.
4: Жар леє ще з неба, і панна Йола є дуже зграбна. Цей гарячий, навіть спекотний полілог походить із польського фільму. «Гідрозагадка» – польська науково-фантастична комедія з 1971 року. Режисер Анджей Кондратюк – комедія, зроблена в жанрі гротеско-пародії на бойовики та коміксні історії про супергероїв.
5: А зараз дійсно смішно якби мені, бо жар рзеczywiście леє ще з неба. Szczególnie w miastach chcielibyśmy, żeby nasz wicherek, czyli Iryna Jaszczyszyn, zapowiedziała rzęsisty, oświeżający deszcz.
4: No i nasze słowo dnia.
5: Tak, taka spiekota to piekło. Dzisiejsze słowo dnia to słowo...
4: speka.
5: Czyli upał. Upał według wielkiego słownika języka polskiego to, kto by pomyślał, bardzo wysoka temperatura powietrza uznawana przez ludzi za nieprzyjemną, jak to się łączy w języku polskim, upał dotkliwy, upał niemiłosierny, nieznośny, piekielny, potworny, 40-stopniowy, a taki właśnie panuje w wielu częściach Polski, upał wręcz tropikalny. Upały, i teraz już nie żartujemy, bywają mordercze, zabójcze, długotrwałe, rekordowe, czerwcowe, lipcowe. Upał od rana, upał za oknem, ofiary upałów. Praca podczas upałów jest ryzykowna. Szukać należy czego? Schronienia przed upałem, bo niektórzy są szczególnie na upały wrażliwi. Upał leje się z nieba, panuje, dochodzi do iluś tam stopni, doskwiera nam, przeszkadza. Udręczony człowiek, zmęczony, znużony upałem, czuje się źle. Świat skąpany w upale, upał południa, upał pustyni i do tego dziś jeszcze wrócimy, nieprawdaż?
4: Prawdaż, prawdaż, będziemy powracać się na pustelu.
5: Cytaty. Raziło słońce, upał wzmagał się, z każdą chwilą miałam sucho w ustach i czerwone krążki latały mi przed oczami. Jacek Bocheński, Tabu.
4: Ohoho, це вже дуже тривожні сигнали.
5: Powietrze faluje od 35-stopniowego upału. Pisał w swojej książce Zatruta studnia, rzecz o władzy i wolności Edwin Bendyk. Edwin Bendyk, z którym rozmawialiśmy w audycji Pół na Pół, dokładnie 17 września 2025 roku. Zachęcamy do odsłuchania podcastu na stronie Polskiego Radia, ale cóż, 35-stopniowe upały to już przeszłość, bo w Polsce panują upały iście i rzeczywiście tropikalne. Jeszcze jeden cytat z Henryka Grünberga. Szliśmy w słonecznym upale, spoceni w naszych ciemnych, pogrzebowych ubraniach. Wiesława Maria Korczyńska, jeśli u nas są tak okropne upały, to w Portugalii jest chyba jeszcze goręcej. No właśnie, panie Wiesławo, niekoniecznie.
4: Nie, tak, niekoniecznie. Tak, tak, tak.
5: Skalne Podhale, takie pismo, niezwykły wysyp grzybów dzięki utrzymującym się upałom i sporej wilgotności powietrza dotarł też na Skalne Podhale, sezon grzybowy w pełni. No właśnie nie, no te upały są teraz takie, że nawet grzyby nie chcą rosnąć.
4: To jest potrzebne.
5: Oczywiście. Po drugie, upał to gorące powietrze, powietrze o bardzo wysokiej temperaturze. Upał wtaczał się do pokoju jak czołg. Grażyna Plebanek, Pudełko ze szpilkami, a do słowa czołg również jeszcze dzisiaj wrócimy. Nad Uralem stoi niebywały 40-stopniowy upał, dopiero zmierzch przynosi ulgę. No cóż, mieszkańców miejscowości Swierdłowsk nad Uralem jakoś nam tym razem nie szkoda. Co jeszcze? Po styczniu jasnym i białym będą w lato upały, głosi powiedzenie. Wszystko się w tym roku zgadza. Zima była jasna i biała, a upały są naprawdę dotkliwe. Zna język polski, znał niegdyś język polski również słowo spieka, czyli to samo co

0: Co jest parno. Parówa. Parówka na ulicy. Piekło. Niektórzy mówią, nie wychodzę na dwór, bo tam panuje piekło. Nieznośny skwar. Jest skwarnie, tropiki, ukrop, nie mylić z ukrop, war, zaduch, żar gorąc. Niektórzy mówią, patelnia wręcz. Ulica rozżarzona jak patelnia. Żar, już mówiliśmy, leje się z nieba. I regionalne śląskie hica.
1: О, цікаве, цікаве слово. Українською скажемо задуха, духота або ж духота, тут подвійний наголос, подуха, але це вже діалектне значення. Жар, пал, жарінь, сквар, спекота, пекло, теж українською, звісно, про таку погоду можна сказати. Вар, парня, спека та посуха того літа мертвили поле і серця в'ялили з Максима Рильського.
0: Так, цікаво, ten war нам ще появив і в języku polskim, і в języku українським jako synonim. Спека і упав. Ну, то są słowa słowiańskie. Słowianie często się skarżyli na słoneczko.
1: Так, і слово спека, звісно, походить з праслов'янської мови, споріднене воно з дієсловом пек.
0: I to każdy może odczuć na własnej skórze, że te słowa wiążą się ze sobą ściśle.
1: Так, і з походить з праіндоєвропейського корення пеку, зі значенням варити, готувати на вогні, обпалювати. Ну, і звісно, якщо пекти, то пекар, пекло, пекти – це теж слова, які походять з того самого корення, що спека.
0: Так, припіка, припіка слонечко. Слово «упав» również ma rodowód prasłowiański i wywodzi się od tegoż pierwotnego czasownika, który oznacza pieczenie lub palenie. Skąd się upał wziął w języku polskim? No, dość prosty proces słowotwórczy. Pochodzi od prasłowiańskiego słowa palić i dodanie przedrostka upalić, upiec. Później jeszcze au, au, może dlatego, że to boli po prostu. Więc pierwotnie to pojęcie odnosiło się do aktu upalenia czegoś lub kogoś, do silnego działania ognia, z czasem odnosząc się przenośnie lub mniej do piekącego, gorącego powietrza na zewnątrz. Mamy nadzieję, że z upałami wkrótce się pożegnamy, a tymczasem stańmy pod promieniami łagodnego południowego słonka.

0: Tak, w taką pogodę słowiański demon południca czyha na swoje ofiary. Nie dajcie się południcy. Spękana słońcem ziemia nie tak znów łagodne. To słońce w piosence w południe wykonał Kazik Staszewski, płyta Las Machinas de la Muerte, Kazik na żywo, rok 1999, czyli rok śmierci autora tej piosenki, Kazimierza Grześkowiaka. Utwór pierwotnie wykonywany był właśnie przez Grześkowiaka wraz z zespołem Silna Grupa pod wezwaniem. Ukazała się m.in. na płycie Chłopy Żywemu Nie Przepuści, bo to taki obrazek z życia wiejskiego. Ale no, dużą popularność, trzeba to powiedzieć, piosenka zyskała po cytowanym przed chwilą wykonaniu Kazika.
1: А перед нами українська пропозиція ілюстрації музичної. І я вибрала «The Unsleeping», пісню «Спека». Це 2024 рік, альбом під назвою, поки що єдиний повноформатний альбом цього квартету гітарного, який має назву «Альбом «Справжній бедрум панк». І цікава ця пісня, зверніть увагу на те, як вона, якими словами вона починається. Починається вона від критики. Ні, не погоди.

0: Ів, а серед них Цомі Пані, Даш, Юзик, Не дарує читай ноц і Нема води на пустині. Гітарист Ярослав Кожідрак був автором композицій, а тексти до пісень писала його сестра, вокалістка Беата Кожідрак.
1: Dziś bierzemy zatem na warsztat piosenkę z debiutanckiej płyty zespołu Bajm. Piosenkę Nie ma wody na pustyni i nie pytajcie, dlaczego właśnie taką piosenkę wybraliśmy. O czym jest ta piosenka? Tutaj zdania są podzielone. W wywiadach bardzo często Beata Kozidrak podkreślała, że jest to utwór po prostu rozrywkowy, ale zdarzały się też takie wypowiedzi, gdzie przyznawała, na przykład tutaj możemy sobie zajrzeć do Gazety Lubelskiej i mówiła tam Beata Kozidrak, że utwór opowiada o stagnacji, o marazmie, o szarości czasów Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i że jest tam bardzo wiele wszelakich metafor. Rzeczy w tym, że publiczność te metafory znajdowała wcześniej, odkrywała. I nie jestem pewien, czy to nie jest tak, że zespół przyznał, że te metafory rzeczywiście tam są pod wpływem podpowiedzi dziennikarzy. Jak wiemy, tych wywiadów było mnóstwo. Zresztą za chwilę będziemy czytać i analizować tekst i będziecie mogli sami powiedzieć, o czym jest ta piosenka.
0: Так, зробити власні висновки, а ми ще зацитуємо, що в цій згаданій газеті Любельській сказала Беата Кожідрак. Це були часи, тобто часи ПРЛ-у, Польської Народної Республіки, коли потрібно було маскувати свої меседжі і використовувати метафори, символіку. Коли я співала «Нема води на пустині», йшлося не про те, що там немає води, а йшлося про нашу свободу, а вода була просто метафорою, так говорила співачка.
1: No cóż, nie ma wody na pustyni.

0: Żar leje się z nieba, słuchacie Polskiego Radia dla Ukrainy, audycji pół na pół. Jeszcze obiecane rozwiązanie czwartkowego konkursu. To gorzej niż zbrodnia, to błąd. Pytaliśmy o to, kto jest autorem tych słów. Otrzymane odpowiedzi: Joseph Fouché, Charles Maurice de Talleyrand oraz Antoine Jacques-Claude Joseph Graf Boule de la Merte. Właśnie taką ostatnią odpowiedź podał nasz słuchacz, pan Szymon, i to on wygrywa nagrodę. Niespodziankę. Dziękujemy za udział.
1: І вітаємо Шимона із нагородою і перемогою, звісно. З вами цю майже годину двомовно були Марчін Гачковський,
0: Яна Степневич і Матеуш Дзяконський.
1: Почуємося вже завтра.

Rozmowy ciągnęły się długo i pewno by jeszcze potrwały, lecz pociąg już bieg swój zakończył, więc każdy ten postój pochwalił.

0: strzał.
1: Na razie jedziemy.
0: A tylko cicho, tylko cicho, tylko cicho, tylko cicho. Cicho, tylko cicho, tylko cicho, cicho. A tylko